Koliwe, Dangalale mo, Koliwe. Dangalale mo, Koliwe. Dangalale mo, Koliwe. Dangalale mo, Koliwe. Dangalale mo, Koliwe. Yeah.